Kwetowe, te kaoke ya rata kan karakete. Te muwe te saoma te kinje rata, te rabana kaba oko. Aka endo te kwinje, te ngebi muoko. Ayi, ji doa, ji te kuyana.